Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

tichatsvanga muponero. Takaitamba isusu gore rotaitsvanga kuda kuitavo mapurisa munyika ino yomusambii. Asi umwe naumwe unopa akachekerwa, akazowana rokufa kazi, akazowana rokuzivisa.